0: Y no hasta esa sonsonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la esquina hasta esa sonsonaría.
1: Hot Latino Chart.
2: Patricia Pangrič, Sem tvoja družba in na četrtem mestu smo slišali hit, ki je bil prejšnji teden number one, Rosalia in Ozuna, Jo por ti, tu por mi. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem tiste, ki so ta teden zasedli sam vrh naše Hot Latino lestvice. Na tretjem mestu Aniel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
3: Tretje mesto.